0: Pauvre, pauvre. Pauvre. Pauvre, pauvre. Pauvre.
1: Umhlanga twinanda romhla lona twinanda sarazwa umsakazwa kho inanda 88.4 FM today's best radio